jest Radio Gra.

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: wtorek w kalendarzu, 11 dzień sierpnia, jest 6 w Radiu Gra, czas na pierwsze informacje.
1: Stany Zjednoczone przekażą Kolumbii 15,5 miliona dolarów na pomoc po wczorajszym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,4. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na tymczasowe schronienie, żywność i ocenę skutków katastrofy. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 111 osób, 87 zostało rannych, a 61 budynków zawaliło się. W Kolumbii trwa akcja ratunkowa, a w kraju obowiązuje stan wyjątkowy. Komenda Główna Policji i Ministerstwo Zdrowia zorganizują ogólnopolskie szkolenia z samoobrony dla pracowników szpitali. To reakcja na kolejne przypadki agresji wobec medyków. Jak mają wyglądać te szkolenia?
2: Na początek kurs samoobrony ma ruszyć w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Właśnie tam w czerwcu 19-latek ranił nożem pielęgniarkę, lekarza i dwie pacjentki. Takie szkolenia przeszli już ratownicy medyczni. Teraz czas na kolejnych medyków, którzy będą chętni w całej Polsce. To potwierdza w rozmowie ze mną wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk.
3: Poprosiliśmy polską policję, żeby mogła rozszerzyć to też na inne zawody medyczne. Planujemy też uruchomić ewentualnie dodatkowe środki z funduszy unijnych.
2: Na początku tego roku zaostrzone zostały kary za ataki na medyków. Za to grozi teraz od 3 miesięcy do nawet 5 lat bezwzględnego więzienia. Do jesieni we wszystkich karetkach pogotowia w Polsce mają pojawić się też kamizelki nożoodporne.
1: O czym informował nasz reporter Michał Dobrołowicz. To będzie pokaz naszej zmodernizowanej armii, mówi wiceminister obrony Paweł Bejda o zbliżającej się paradzie wojskowej. W sobotę w defiladzie w Warszawie i paradzie w Gdyni weźmie udział ponad 300 pojazdów, 60 statków powietrznych i 20 okrętów. Czego można się jeszcze spodziewać podczas obchodów Święta Wojska Polskiego? O tym nasz reporter Michał Radkowski.
4: 9 skoczków spadochronowych, zobaczymy ich z flagami Polski, Unii Europejskiej i NATO. Poza tym w defiladzie na warszawskiej Wisłostradzie przejdzie prawie 2000 żołnierzy. Będą reprezentować wszystkie 5 rodzajów sił zbrojnych, a więc wojska lądowe, siły powietrzne, marynarkę wojenną, wojska specjalne i wojska obrony terytorialnej. Na ulicy pojawi się też nowoczesny sprzęt wojskowy.
5: Sprawdzamy prognozy pogody dla Torunia na wtorek. Na razie od samego rana no niezbyt wakacyjnie, niezbyt letnio, dość pochmurno i tak naprawdę może tak być przez cały dzień. Wyjdzie owszem również trochę słońca, no i jeszcze do południa mamy szansę na przelotne opady deszczu. A później po południu temperatura z około 15 stopni o poranku wzrośnie do maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Po południu i wieczorem nie powinno już padać.
0: Ktoś tutaj sobie ziewnął.
5: Ktoś sobie pospał, ale już na szczęście się budzę. Mhm. Już kawusia jest gotowa, także ja również już prawie gotowa, tak na 90%.
0: Na wszelki wypadek nie kasuj tej drzemki, to tam się odzywa, właśnie wibruje w telefonie. Piotr Olszowski
5: i Oliwia Ciszewska. No to gramy.

0: I tak oto wracamy z tej wycieczki dookoła świata. Aqua za nami. Za chwilę gramy dalej, moi drodzy.
1: Tak, będzie się działo. Ja już wiem, co za chwilę poleci, ale wy jeszcze tego nie wiecie i tak mogę potrzymać was w tej niepewności.
0: Ej, weź, dajesz.
1: No
0: powiedz, prosimy.
1: No. Zagramy utwór pięknej blondynki.
0: No a później zajrzymy do kalendarza. Zostańcie blisko Radia Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze, budzimy się, budzimy. Ja już wyłączyłam wszystkie budziki, wszystkie przypomnienia o tym, że w ogóle trzeba jakkolwiek być na nogach. No i stoję przy naszym kalendarzu, sprawdzamy, co się dzieje. Dzisiaj 11 dzień sierpnia, imieniny Zuzanny, Klary, Włodzimierza, Aleksandra, ale także mojego kochanego Piotra.
1: Naprawdę? No jestem tym zaskoczony.
0: Jak co dzień.
1: Przyjmuję wszystkie życzenia. Tego dnia taka ciekawostka z kalendarza, dokładnie 60 lat temu podczas zwołanej w Chicago konferencji prasowej, niejaki John Lennon przeprosił za swoją wcześniejszą wypowiedź, że The Beatles są popularniejsi od Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że to dobrze, że przeprosił.
0: Tak.
1: Czasami trzeba się zebrać i przeprosić.
2: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Nasze lokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz

0: wakacyjne rano i dobrze, lecimy szybko, ponieważ poranek musi być taki sprawny, szybki. Wstajemy z łóżka, lecimy po kawę, no i później do pracy. Ale, moi drodzy, nie za szybko, bo jak złapie was policja, no to niestety jest nieprzyjemnie.
1: Tak, jak to było nieprzyjemnie dla 235 kierowców, bo tylu przekroczyło dozwoloną prędkość podczas ostatniej akcji Prędkość, która miała miejsce w piątek, 7 sierpnia. 235 kierowców w Toruniu przekroczyło dozwoloną prędkość. Niesamowite, nie?
0: Nie, no to w ogóle po co się tak spieszyć?
1: Ja to w ogóle podejrzewam, że to tylko ten pierwszy przekraczał prędkość, a reszta po prostu jechała za nim. Ciekawe, czy ktoś próbował się tak tłumaczyć. Podpowiadamy, to może nie zadziałać.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Maj w radiu gra. Mało majowo dziś w pogodzie od rana, ale piosenka jak najbardziej w radiu gra może być.
1: No i a jeżeli chcemy zrozumieć tekst, w którym śpiewamy, to już za chwilę będzie coś po polsku. Roxy i Faust się pojawią na szeroką wodę.
0: Ty mnie sugerujesz, że czegoś nie zrozumiałem?
1: Nie, bardzo dobrze rozumiesz.
2: Reklama. Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
3: I pomysłów.
2: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
3: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
2: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
3: Pelet oraz węgiel.
2: I wiele innych produktów.
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
6: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz frytki Hortex, dwa rodzaje, 7,99 opakowanie. Wafle familijne Jutrzenka, różne rodzaje, 2,99 opakowanie. Ser Mlek Pol, trzy rodzaje, 22,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
7: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
8: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
9: Lodówka Amika, 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
4: Po pochmurnym poranku na niebie w Toruniu nie zabraknie dzisiaj przyjaśnień. Do południa może jeszcze pokropić. Na horyzoncie nie ma jednak ani burzy, ani upału. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą w Toruniu 20 stopni. Momentami dzisiaj silniej powieje. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są obojętne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
5: Słuchasz Radia Gra.

0: Dobre granie od samego rana na 88,8 FM w Toruniu. Nie wiem, czy słyszeliście, ale 154 wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych czekają na uczniów w Toruniu.
1: Proszę bardzo, w końcu jest szansa trafić do ogólniaka, do którego zawsze chciał się trafić, a lata temu nas tam nie wysłali.
0: Tak, masz szansę w końcu, Olo, masz szansę.
1: A tak w ogóle to ja bym się upewnił, czy te 154 wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych to na pewno są miejsca dla uczniów? Czy to przypadkiem nie chodzi o nauczycieli, nie?
0: Ale że zrobili sobie takie dłuższe wakacje?
1: Ja na ich miejscu też bym się do roboty nie śpieszył.

0: to już bardzo blisko 8 na zegarze, drodzy państwo. Panie i panowie, zbliżamy się do godziny 8. Tak chciałem oficjalnie podprowadzić. Za chwilę najświeższa informacja u nas.
1: Myślę, że tak oficjalnie, tak, to się przyda. A, wiele ciekawych informacji, coś sobie czytam, sprawdzam gazetki, wiesz.
0: A to nie mów jeszcze, to za chwilę po 8.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
6: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
9: Kolego Pikachu!
8: Nie.
9: Ha? Jak to?
8: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
10: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl?
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.
1: Mamy wtorek, 11 dzień sierpnia w kalendarzu i godzinę 8 na zegarach. Czas na kolejny raport Radia Gra.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. 79 cm. Taki był wczoraj stan wody w Wiśle, a to rekord naszej rzeki na wysokości Torunia. Naukowiec z naszego miasta, doktor habilitowany Marcin Świtoniak, profesor UMK z Katedry Nauk o Glebie i Ekologii Krajobrazu, przyznaje, że nawet dla badaczy te wyniki są zaskakujące.
14: Jeszcze w zeszłym tygodniu ten poziom wody chociażby tutaj na naszym posterunku Wisły Toruń o 10 cm wyższy. Wszyscy są zaskoczeni, jak bardzo szybko pobili zeszłoroczny rekord 85 cm i to na jesieni, we wrześniu 2025 roku, a teraz mamy pierwszą dekadę sierpnia i już zaledwie 79 cm. To są zmiany kilkunastu centymetrów w ciągu tygodnia nawet, a więc bardzo duże zmiany.
13: W takich okresach WOPR w Toruniu zawsze apeluje do mieszkańców oraz turystów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania nad rzeką.
15: Dzieje się na drogach.
13: Mamy informacje dla kierowców z Torunia. Na Starówce do jutra wyłączony z ruchu będzie jeszcze odcinek Ciasnej od Łaziennej do Mostowej. Wszystko przez remont elewacji domu Eskenów. Przypominamy także o wyłączonym fragmencie Żwirki i Wigury na odcinku od Szosy Chełmińskiej do Świętego Józefa. Wczoraj ze względu na remont torów tramwajowych zmieniła się także organizacja ruchu na Konstytucji. Konstytucji 3 maja. I jeszcze w raporcie informacje ze świata. Nie żyje co najmniej 111 osób. 87 zostało rannych. Zawaliło się ponad 60 budynków. To bilans wczorajszego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Swoją pomoc zaoferowały Stany Zjednoczone. Mają przekazać 15,5 miliona dolarów wsparcia na tymczasowe schronienie, żywność i ocenę skutków katastrofy. Akcja ratunkowa wciąż trwa.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
13: Zapraszam na raport sportowy. Srebrny medal Ewy Swobody w finale biegu na 100 metrów lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham.
16: Przed 30 też można. Ja wiedziałam, że będę w stanie po prostu walczyć o te medale.
13: Mówiła zadowolona wicemistrzyni Europy. Sztafeta mieszana 4x400 metrów w składzie Maksymilian Szwed, Alicja Wrona-Kutrzepa, Remigiusz Zazula i Natalia Bukowiecka tuż za podium zajęliśmy 4. miejsce. Wygrała Norwegia przed Wielką Brytanią i Holandią. Teraz piłka nożna. Liverpool wypożycza z Barcelony środkowego obrońcę, byłego kolegę Roberta Lewandowskiego, Rolanda Araujo. Urugwajczyk zadowolony, a Liverpool łata nim dziurę po tym, jak reprezentant Francji Ibrahima Konate opuścił klub i dołączył do Realu Madryt. Nowy sezon Premier League tuż, tuż. Za 12 dni Liverpool na wyjeździe zaczyna z Newcastle United.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu. Przy szosie Bydgoskiej 52.
13: 21 stopni w najcieplejszym momencie dnia, na niebie mieszanka słońca i chmur, niewykluczone przed południem słabe opady deszczu. Tak prezentuje się prognoza pogody na wtorek w Toruniu. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne, barometry pokazały 1017 hektopaskali, ciśnienie rośnie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu. Przy szosie Bydgoskiej 52.
1: Już po ósmej, ale jeżeli właśnie utknęliście w korku, a może na przystanku, a może jeszcze w łazience, to bądźcie jak Ricky Martin i zakręćcie sobie loka.
0: I żyjcie living la vida, loka, w ten wtorek, wtoreczek. Piotr Kulszowski
1: i Oliwia Ciszewska, gramy.
0: Zrób głośniej.

0: Męskie granie orkiestra, nareszcie na antenie Radia Gra. No i nareszcie w końcu też doczekaliśmy się tego, że Polacy się bogacą, ponieważ oszczędności Polaków przekroczyły 4 biliony złotych.
1: 4 biliony złotych, matko z córką, ja to nie wiem ile to jest zer nawet, a co dopiero o samej kwocie mieć świadomość.
0: No to posłuchaj, oszczędności Polaków na koniec pierwszego kwartału tego roku przekroczyły te 4 biliony złotych, a jest to porównywane do analogicznego okresu 2025 roku.
1: Nie wiem jak ty, Oliwia, ja to tak aż tak dużo nie mam odłożone, a ty?
0: Ja też nie.
1: No ale to chyba i tak dobrze, zobacz, ty masz trochę, ja mam trochę, razem 4 biliony. Nieźle, ale tak sobie myślę, kurczę, naprawdę w połowie wakacji tyle pieniędzy odłożone?
0: Nie, no ale posłuchaj, to jest mierzone na koniec pierwszego kwartału tego roku.
1: A teraz mamy sierpień,
0: nie, to
1: wakacje.
0: Teraz to już tych pieniędzy nie ma.
1: Zostały na zapiekankach.
0: I gofrach.
1: I cymbergajach. Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Wakacyjne rano i dobrze, mamy już 11 dzień sierpnia, czyli tylko 2 dni do oficjalnego zamknięcia bulwaru przed Wielkim Świętem, Festiwalem Wisły w Toruniu. Oczywiście utrudnienia nam się szykują, dokładnie to już od czwartku będzie zamknięty bulwar od Ślimaka Getyńskiego do ulicy Łaziennej. Będzie to po prostu czasowe wyłączenie z ruchu tego miejsca.
1: Ja tylko tak sobie myślę, że to chyba nie jest jedyna zmiana, nie? Bo uważam, że powinno zostać wprowadzone na przykład pierwszeństwo obiektów pływających nad tymi jeżdżącymi kołowymi, nie?
0: Tak, zniesienie zakazu zatrzymywania się i postoju na wysokości Torunia, bo kto płynie w stronę Gdańska, śmiało można zatrzymywać się przy bulwarze.
1: Ewentualnie jeszcze jakieś ograniczenie prędkości, tak żeby było i na rzece bezpiecznie, nie?
0: No, a ja tu mam trochę wrażenie, że te wszystkie regulacje to trochę jak krew w piach. No, kiedy w Wiśle nie woda, a piach.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
6: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
5: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
6: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
5: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
6: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona 2. miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana. 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
13: Euro na wszystko cię stać.
14: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Lato w mieście.
1: Już dzisiaj o 17:00 koncert Jakuba Gawrysiaka z pieśniami powstańczymi w domu Heleny Grosównej pod hasłem Nasza mała dziewczynka z AK. O 18:00 w CKK Jordanki fortepiany z Dalekiego Wschodu. Natomiast w sobotę, tę świąteczną o 18:00 w CKK Jordanki z koncertem Niech żyje bal wystąpi Maryla Rodowicz. Już jutro niezwykła noc Perseidów. Nocny spacer fotograficzny na Zamku Dybowskim połączony z koncertem zespołu Runo. Początek o 19:15. Całość zakończy się około północy. A w czwartek do Torunia dotrze Festiwal Wisły na Bulwarze i Błoniach Nadwiślańskich. Mnóstwo stoisk, atrakcji i koncertów. I tak już w czwartek o 17:45 wystąpi Molly Malone, o 19:30 zespół Atlantyda. Natomiast o 21:30 zespół Farbenlera.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio gra. Hity pełne słońca.

Enej skrzydla te ręce w Radiogram. Aż 650 milionów złotych, tyle ponoć wynosi różnica między kaucjami pobranymi przy zakupie napojów, a tymi, które konsumenci odzyskali po zwrocie butelek i puszek. Co nie oznacza, że cała ta kwota już przepadła. Część opakowań może nadal znajdować się w naszych domach i zostać zwrócona później. Niezłe inwestycje poczyniło nasze społeczeństwo. A w Radiogram do 15 kolejne hity od Miley Cyrus i Pitbulla.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
6: Mega.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play.
1: Po reklamie.
4: Przed nami spokojne letnie popołudnie. Na toruńskim niebie nie będzie brakować chmur, ale parasole nam się dzisiaj raczej nie przydadzą. Wieje momentami nieco silniejszy wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne. Termometry pokazują 20 stopni. Jutro będzie nieco cieplej, a upały wrócą do miasta w najbliższy weekend.
0: To jest Radio Gra.

0: I ból. Sam raz na wesela te królują, bo przecież sierpień ma literkę R, ponoć dającą szczęście i dobrobyt w życiu. A ile właśnie, już skoro mowa o tym dobrobycie, powinno się dać na prezent?
1: O, chrzestny to piątka z przodu, proszę panią. Takie reguły gry są. Czym więcej, tym lepiej dla młodych.
2: No to chrzestny to raczej daje sporo, nie? Mówię, ja od ciotki dostałem w 14 roku piątkę, no to było sporo. To zależy też od chrzestnego, nie? Jak się chrzestny poczuwa, to daje. Jak jest tylko na papierze, żeby był, no to wtedy może nie dać, albo dać mniej.
3: Moim zdaniem przysłowie tysiak musi być, ale wiadomo, to jest zależne od różnych czynników. Maksimum nie ma takiej liczby jak maksimum.
0: Ach, te uroki bycia chrzestnymi. A w radiu gra już teraz Shaking Stevens, Breaking Up My Heart.
4: Radio gra. Hity. Pełne słońca.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
6: I pomysłów.
5: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
6: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
5: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
6: Pelet oraz węgiel.
5: I wiele innych produktów.
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
7: Po reklamie.
8: Już 15 w Radiu Gra, czas więc na najświeższy raport z Torunia, kraju i świata.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Przed nami 15 sierpnia. Dla wielu to będzie przedłużony weekend, a potem ostatnie 2 tygodnie wakacji. Apelujemy do kierowców o rozsądek na drogach. Na kujawsko-pomorskich ulicach do 31 lipca doszło od początku roku do 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, 92 zostały ranne. Rok temu w naszym regionie w tym samym okresie odnotowano 96 wypadków i 12 ofiar śmiertelnych. Ciągle jeździmy za szybko. Policja ujawniła w tym roku 99 przypadków przekroczenia prędkości o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym oraz 95 poza terenem zabudowanym. Podczas wakacji zatrzymano także 700 pijanych kierowców.
10: To są wiadomości Radia Gra.
9: W Toruniu trwają 26. samolotowe Mistrzostwa Świata w lataniu precyzyjnym. W zawodach bierze udział 46 pilotów.
11: No mamy w tej chwili 46 najlepszych na świecie pilotów w tym lataniu precyzyjnym. No to są piloci z 10 państw. Ciekawostką mamy nawet ekipę z Chin. Gros tych pilotów to są piloci, którzy latają w liniach. I te zawody są też skrócone teraz. O jeden, niemalże 2 dni, bo oni wszyscy są potrzebni tam gdzieś tego i nie dostają takich urlopów i tego. No w każdym razie fajnie się to odbywa. Ludzie są w tej chwili zachwyceni, ci, którzy są tu pierwszy raz.
9: Mówił nam Jerzy Wiśniewski, prezes Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu oraz dyrektor tych mistrzostw.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Czy doczekamy się niższych cen na stacjach paliw? Wszystko wskazuje na to, że nawet jeśli pakiet CPN wróci, to w okrojonej formie. Na co mogą liczyć kierowcy?
12: No, prawdopodobnie na samą obniżkę podatku VAT oraz mechanizm wyliczania maksymalnej ceny za litr. W kwietniu, gdy CPN wchodził w życie, rząd dodatkowo obniżył akcyzę na paliwa. Jeśli przepisy teraz wrócą, tego elementu teraz zabraknie.
9: Mówił Igor Skrzypek.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
9: Zapraszam na raport sportowy. Na początku żużel. Zespół Celfast Wilki Krosno zdecydował się na wzmocnienie składu przed decydującą fazą rozgrywek drugiej Ekstraligi. Do drużyny dołączył 20-letni Nikolaj Heiselberg, duński żużlowiec wypożyczony z klubu sportowego Toruń. Siatkarze w dobrych nastrojach zaczynają zgrupowanie w Zakopanem przed Mistrzostwami Europy. Ligę Narodów wygraliśmy, a mistrzostwa od 9 września. Siatkarki za to dzisiaj wieczorem zaczynają w Koszalinie memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej. Pierwszy najmocniejszym rywalem kadra Ukrainy, prowadzona przez polskiego szkoleniowca Jakuba Głuszaka. Mecz o 20:30. Dla kibiców to okazja, by zobaczyć nasz zespół na parkiecie w Polsce. Dla trenera Stefano Lavariniego ostatnia szansa, by sprawdzić, czy zespół jest gotowy na Mistrzostwa Europy. One wcześniej niż u panów, 21 sierpnia. Zwycięzca wywalczy kwalifikację olimpijską do Los Angeles.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
9: Na niebie mieszanka słońca i chmur z przewagą chmur. Po południu nie powinno jednak padać. 21 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Wieje umiarkowany, momentami nieco silniejszy wiatr. Środa będzie pogodowo podobna do tego wtorku. W czwartek i w piątek będzie już cieplej niż dzisiaj. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
8: Zuzanna, Klara i Włodzimierz mają dziś imieniny, dziś także Dzień Konserwatora Zabytków, a w mieście takim jak Toruń jest ich naprawdę bardzo wiele. Wszystkiego najlepszego od Radia Gra, specjalnie dla was. Już teraz Wake Me Up Before You Go Go.

0: Of Monsters and Men, Little Talks, czyli hity pełne słońca w Radiu Gra. Pogoda ma dopisywać i warto także dopisać się do rzeczy, które trzeba pamiętać w ciągu najbliższych dni, o tym, że w związku z rozpoczynającym się Festiwalem Wisły będą obowiązywać ograniczenia. Od czwartku, czyli 13 sierpnia, od 7 nad ranem do niedzieli 16 sierpnia do 19 zamknięty będzie odcinek Bulwaru Filadelfijskiego od Ślimaka Getyńskiego do ulicy Łaziennej. Przejazd tym odcinkiem nie będzie możliwy. Za to Wisłą tu będzie wiele możliwości, tylko żeby ten poziom był nieco wyższy. Hity na wysokim poziomie, za to po przerwie w Radio Gra, między innymi od ekipy Kacperczyk z Vito Bambino.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu. Ulica Szosa Chełmińska 214.
6: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej
10: ma. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
4: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.
18: Bo to nie jest

Mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Paul Young, Come Back and Stay w Radio Gra. Kolejny z wakacyjnych hitów z magicznej epoki lat 80. A Ewa Swoboda, o czym już was informowaliśmy, z kolejnym sukcesem w swojej karierze, tym razem zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Ale nie wiem, czy zauważyliście, co się zmieniło. To pierwsze takie mistrzostwa. Koniec z ujęciami, których nie powstydziłby się podrzędny paparazzi. Mistrzostwa Europy tym razem z nowymi twardymi zasadami telewizyjnymi. Europejska Unia Nadawców wyrzuciła do kosza powtórki w zwolnionym tempie i podglądanie zawodniczek z dziwnych kątów. Koniec więc z tanią seksualizacją. A my dostajemy na ekranie wreszcie to, o co w tym wszystkim chodzi. Czysty sport. I bardzo dobrze. Królowa sportu w końcu ma wyglądać po królewsku, bo na bieżni liczą się wyniki, a nie wymiary.
1: Reklama.
2: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memorial Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
7: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
9: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości ProActum.
11: Ty plus superbonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
14: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
15: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
2: Na niebie mieszanka słońca i chmur z przewagą chmur. Po południu nie powinno jednak padać. 21 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Wieje umiarkowany, momentami nieco silniejszy wiatr. Środa będzie pogodowo podobna do tego wtorku. W czwartek i w piątek będzie już cieplej niż dzisiaj. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
3: To jest Radio Gra. To takie...

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzyniorów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
4: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
4: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
3: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
4: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
3: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
4: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Napój gazowany Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie wody. 8 plus 4 gratis z kartą Moja Biedronka. A wszystkie lodowe wielopaki 1 plus 1 gratis. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Po reklamie.
7: Jest 16, słuchacie Radia Gra. Przed nami najświeższy raport z kraju i ze świata.
8: Jest śledztwo w sprawie wycieku nagrań z przesłuchania w prokuraturze Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o zeznania prezesa Prawa i Sprawiedliwości złożone w postępowaniu dotyczącym dwóch wież. Śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jaka jest jego podstawa?
9: Chodzi o publikację materiałów z postępowania bez zgody organu, który je prowadzi, czyli o artykuł 241 Kodeksu Karnego. Ten czyn jest zagrożony karą 2 lat więzienia. Nagrania zeznań Kaczyńskiego pojawiły się w internecie pod koniec lipca i na początku sierpnia. Prokuratura zaznacza, że dostęp do tych materiałów poza śledczymi miała tylko jedna osoba, adwokat Roman Giertych. Był pouczony o odpowiedzialności karnej za upublicznienie tych materiałów. Giertych zaprzecza, że stoi za opublikowaniem nagrań i wskazuje na prokuraturę jako źródło wycieku. Ja przypomnę, śledztwo w sprawie dwóch wież, w którym przesłuchiwany był Jarosław Kaczyński, dotyczyło podejrzeń nieprawidłowości przy planach budowy biurowców w Warszawie na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. To śledztwo zostało z końcem czerwca umorzone.
8: Tegoroczne lato nie daje Europejczykom wiele odpoczynku od nieznośnego skwaru. W Anglii miniony lipiec był najsuchszy w historii pomiarów, czyli od niemal 200 lat. Ale susza sprzyja też archeologicznym odkryciom. Drastycznie opadający poziom wody w rzekach i jeziorach odsłania skarby z przeszłości. Na linii nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, co ostatnio odnaleziono?
10: To odkrycie niczym z legendy o królu Arturze. Z wysychającego zamkowego jeziora w hrabstwie Kent wyłoniła się zabytkowa, wbita w dno 200-letnia szpada. Broń zauważono podczas porządkowania powalonych konarów przy brzegu. Jak oceniają muzealnicy, to doskonale zachowana szpada ceremonialna, muzyka orkiestrowego z pierwszej połowy XIX wieku. Wielka Brytania stoi u progu 5. już w tym roku fali upałów, a 2/3 terytorium Anglii jest oficjalnie objęte stanem suszy, co samo w sobie uczy Brytyjczyków zupełnie nowej historii.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie bydgoskiej 52.
13: Przed nami dość chłodna noc w Toruniu. Termometry pokażą momentami tylko 10 stopni Celsjusza. W środę w mieście słupki rtęci zatrzymają się tak na 22-23 kresce. Na niebie, podobnie jak dzisiaj, spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. Parasole na razie nam się w Toruniu nie przydadzą. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są obojętne.
12: Muzyka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sankyong w Toruniu, przy szosie bydgoskiej 52.
7: I już po 16:00 to brzmi całkiem dobrze. Jeszcze tylko środa, czwartek, piątek i weekend, i to jeszcze świąteczny. A my fajnie gramy. Już teraz Shakira, Daj, a później Bonfunk MC, Something Going On. Pamiętacie?

0: Enrique Iglesias, Bailamos w Radio Gra. Przypominam, że w niedzielę wielki hitowy pojedynek na Moto Arenie. Press Grupa Deweloperska Toruń podejmować będzie Betard Spartę Wrocław. Początek meczu o 19:30, ale warto być przy stadionie znacznie wcześniej, bo od 14 do 17:30 potrwa akcja krwiodawstwa, a od 16 do 19 specjalna strefa kibica. A już teraz kolejne podwójne zaproszenia na niedzielny mecz dla tych, którzy uzupełnią hasło w sposób najbardziej kreatywny. Kocham Speedway, bo... No właśnie, dlaczego? 56 od 6 do 0, a za chwilę w radiu gra Taylor Swift i Lady Gaga.
1: Reklama. Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
2: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brazilia! Mamma mia! Good idea! Pepceria Mamma Mia! Spróbuj dan kuchni brazylijski!
3: Mamma Mia! W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
2: Zapraszamy!
4: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: Kolego Pikachu!
4: Nie!
5: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
11: Reklamie.
12: To jest Radio Gra.

Lady Gaga, gwiazdy w Radiu Gra, a już jutro dwa wyjątkowe zjawiska. Po pierwsze, zaćmienie słońca w Polsce widziane tylko jako częściowe i sam proces rozpocznie się między 19.10 a 19.20, ale ponadto noc z 12 na 13 przyniesie nam szczyt aktywności Perseidów. Eksperci twierdzą, że będzie można zobaczyć nawet do 100 spadających obiektów na godzinę. Gdzie to obserwować? Najlepiej podczas nocnego spaceru fotograficznego na Zamku Dybowskim od 19.15 do samej północy. Doskonała okazja, by uchwycić spadające gwiazdy na fotografiach, czy po prostu odpocząć pod rozgwieżdżonym niebem, a do tego posłuchać muzyki fenomenalnej toruńskiej formacji Runo. To co? Widzimy się na Zamku Dybowskim.

Moves Like Jagger, Maroon 5 i Christina Aguilera z nami na wakacjach. No i pozdrowienia jeszcze raz dla tych, którzy w Hiszpanii będą na wakacjach, w szczególności jutro, no bo tam będzie widać to najlepiej, zaćmienie słońca. Wyjątkowość jutrzejszego zjawiska polega na tym, że w Hiszpanii całkowite zaćmienie będzie obserwowane przy słońcu znajdującym się nisko nad horyzontem. Przez część Hiszpanii przyjdzie całkowite zaćmienie. Władze spodziewają się ogromnego zainteresowania. Nawet 6 milionów osób jutro przy plażach w trakcie zachodów słońca, a epicentrum tej kosmicznej imprezy ma się odbywać na Majorce oraz Ibizie. No to u nas teraz też będzie taki klimat imprezowy, ibizowy, bo mam dla was nowość w Radiu Gra, Alesso i One Republic, ich In Your Eyes.

Sad Girls, nasza nowość, Bibi Rexa i David Guetta. Jutro zaćmienie słońca, a dzisiaj też warto spojrzeć w niebo, bo przecież trwa jeden z najlepszych momentów w roku na obserwowanie Perseidów. Ja próbowałem, jakoś nie widziałem spadającej gwiazdy, może było za dużo chmur. No to może dzisiaj się uda, trzymajmy za to kciuki.

0: 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku, przy Słowackiego 42, w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Przed nami spokojna, ale chłodniejsza noc. Termometry mogą pokazać tylko 10 stopni Celsjusza. Raczej nie powinno padać. W środę parasole też nam się nie przydadzą. Upały wrócą do Torunia, ale dopiero w weekend. W środę w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci zatrzymają się na 23 kresce, a w czwartek na 25.
6: To jest Radio Gra.

0: Piosenka o śpiącym lwie dla wszystkich, którzy musieli się zdrzemnąć dzisiaj przed wieczorem. No fajnie, że jesteście już na fali. Tight Fit przed chwilą. Zostańcie z Radiem Gra. Wróci klubowa ekipa z Brazylii, Dub Dogs, How Does It Feel, no i Avicii. A czy są ze mną fani Sandry? To też przed wami dosłownie za kilka minut już w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
5: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
6: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
7: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
6: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
11: Lodówka Amika, 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

Obudź mnie proszę, no to pobudzamy się wieczorowo. Avicii i jego klasyk w Radiu Gra. Witajcie na wakacjach po 19:00, jak i ja mam tutaj dla was klasyk. Lata lecą, a do house'owego Lady od Modzi otańczymy aż do dzisiaj. Ale teraz na naszym winylu Sandra, bo mam tutaj jej hity przecież na czarnym krążku. No to leci kolejny hicior w Radiu Gra, który polecam na lato. In the heat of the night.

Ten numer znają boomersi, milenialsi, ale zetki też do tego tańczą. Klasyk od Modzie, Old Lady. No tak to się mówi, wiecie, współcześnie, bo kiedyś to się mówiło po prostu młodzież i stare pryki. Może powinniśmy wrócić do tego. No to za chwilę i dla młodzieży, i dla, no powiedzmy sobie, średnich pryków też. Świeżo od ekipy Shouse. No świeżo w porównaniu z hitem Lady, niedawno na listach przebojów Only You.

0: Pięknie to brzmi wieczorowo na wakacjach. To Savage i jego Only You, tylko ty jesteś moją największą gwiazdą. No dzisiaj wieczorem także spadające gwiazdy, bo Perseidy będą lecieć z nieba, tylko gdzie patrzeć, żeby coś zobaczyć? Nie trzeba patrzeć w jedno miejsce. Nazwa Perseidy pochodzi od gwiazdozbioru Perseusza, bo właśnie stamtąd pozornie nadlatują meteory, ale zobaczyć je można praktycznie w dowolnej części nieba. W szczególności, jeżeli macie bardzo czuły telefon, to polecam robić zdjęcia z naświetlaniem. Zazwyczaj jest tak, że na smartfonie widać więcej tych gwiazd. Teraz kolejna w radiu gra Tame Impala i jego remix Dracula.
1: Radio gra, hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Upały. To nie są żarty.

0: Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

0: to Sean Baker w wielkim hicie w Radiu Gra. On pewnie też będzie oglądać niebo, no bo przecież spadają Perseidy. Jeżeli nie udało wam się zobaczyć spadających gwiazd wczoraj, nie uda się dzisiaj, to spokojnie, bo maksimum roju Perseidów w tym roku przypada na 13 sierpnia, a przy dobrych warunkach będzie można zobaczyć właśnie 13 nawet ponad 100 meteorów na godzinę, tak więc na pewno się uda.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
9: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Po reklamie.

International Love, Pitbull i Chris Brown u nas na wakacjach. Przemek Grabowski, witajcie po 21:00, już po zachodzie. No jutro, piękny, chyba najważniejszy zachód tych wakacji, z całkowitym zaćmieniem w Hiszpanii. Ja tak z ciekawości sprawdziłem, czy można jeszcze dolecieć na przykład do tej Hiszpanii, gdzieś na Majorkę, na Ibizę, tak na jutro. Są takie połączenia last minute, ale powiem wam, to nie są tanie rzeczy, nie wiem, chyba lepiej będzie to wszystko pooglądać sobie w internecie. Teraz Lubega u nas wieczorowo na wakacjach.

Grupy Rockset o tym, że wiadomo, samochodem można jechać po prostu celowo, gdzieś tam do celu, ale można też dla czystej przyjemności bezcelowo, tak jak często zdarza się wieczorowo na osiedlach. Joyride od grupy Rockset, tylko jak planujecie takie bezcelowe jeżdżenie, to nie za głośno. No dajcie sąsiadom trochę pospać. Ja wiem, że macie grube tłumiki, że tam wszystko sobie wieś tuningujecie, ale już no bez przesady. Teraz numer, który też warto zabrać do auta, w szczególności jak można przetestować dobry sprzęt. Nowość, jaką przynosi Anima, jego Beautiful.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Raz, dwa, trzy!
3: Marsiki!
4: To jest Radio Gra.